0: Ishra.
1: 104.5 FM.
2: Wofie kwansu, wofie kwansu.
3: Yedi siao.
4: Ejuma no yawudio, eyawudia. Ye no nyina, the boys man.
2: Kumre ni enkasai.
3: Mese so fa pankro no a omuti ofie kwansu. Mankranzo adu jama ofie kwansu. Ofinto ofie kwansu. Na hweni pa dumeti ofie kwansu. The boys man, once here to a, obi antimfie antu. Ofie kwansu, yes.